Cię. Siedzieć Cię na tych liczbach. I aż ja to jużim jej to tyjem ta piska. Aż ja ja pospadał nimi. Eko i aż ja pachnę sędoli się na tych pytnila. I aż ja to tyjem